daniowa do szatana, ta dziecinna gna nasz szlana, kiedyś trupem padnie i niemowląt już nie będzie, psalmujący biegła

i ramiona młodociane, w bezimienny puch rozwiane, dziejów nazwą śmieciem, a sto wiosen razem błyśnie dla zrodzonych naumyślnie. Skoro my odlecimy,

Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem.

razie zekuta przez masę. Zakurtelo, nikt nie waży się zapewne. Zakurtelo, nikt nie waży zmienić masy.